tatu Pingo mako filipa mimo uimangu Pingo mako no bata choni yo Pingo mako no bata choni yo sipna Ani ae nyatiga mori Ose pepe nyo mina wiki Ose pepe nyo unya sema Nelson no yiri yo penyo musipan Okot penyo me wudale e jakom jakom Okot penyo chairman Awiko penyo mo mina diem Ale engineer gi penyo

sami jako chiane penjo uno banjo nyajaramba ochenga timi nade mama soja guoko chiane.

0: Beno kot yakamagamu. Wapi Nancy Adiamu yakamagamu. Terry Nyangia, proud chocolate.
1: Rumba malamu saparo sigalu. Nikwara mugine wakoso kanye Jokitie kowa nikechirie kowa

0: nami nova tekela mama
1: nyathi nyaka chi nyar mere e mano nyakwaro malo imoso na Jonathan nyakwaro bola
0: sero ngamo kaga chukutne
1: be kati ere okobale
0: sero ngamo kaga chukutne
1: be okochune
0: sero

talk nani ne dawe. Omiyo wang ni jalo jomo jo nyang satin. Wana kuwa uo kanyak na mua limo po. Gini nyose mao hato nyasayo jako paro. Nyasaye olor kuom. Yo ngad bura. Mowacho ni koro gini mara kuwa. Omiyo nyasaye nyo ngeyo mos monono. Okoni mondo koro lwar kuom maraka mondo kony jopiny. Omiyo wana Kenya. Sana sana wan joluo wanonagi. Kiae mosebedo kamiyo

Era nuka nu. Aja mogi. Adogo bedie na malomo nyaka moto. Salam kum jaseme. Jakowe bedie uja mabeyo.